Jordan, program jako tím, kdo je, jako live show, home video a show jako pro. A vedem Sigmaring on first one, kudu tindy, a tam coming up ka Hilna Ben ka Vriga Ben, jo.